Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

nie arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

się uśmiecha, niepewna przybysza. Wykrzykujesz nagle imię i gwałtownie: Gioconda, lecz w oknie pustka, mroki ciszy. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

tą nocą. Pośród drzew mył swoje ręce.

dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, trudno, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Minęła godzina 19 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. W Króliczej Norze wita Was Marcin Królik-Gerwatowski. Zaczniemy dzisiaj od zielonogórskiego zagłębia kabaretowego. Zaczyna kabaret Hi-Fi ze słoneczną, bardzo gorącą piosenką, która ma za zadanie Was rozgrzać. Będzie to piękny kawałek pod tytułem No co ty robisz? Przed Wami kabaret Hi-Fi.
1: No ej,
2: ty,
1: no,
2: miałem taką babeczkę.
1: No.

0: zimną rybę.
1: O ludzie.
2: To był kabaret Hi-Fi i no co ty robisz? Drodzy słuchacze, dzisiaj jeszcze z Zagłębia Zielonogórskiego pojawią się kabarety, będzie między innymi kabaret Potem. Opowiem wam też o zbliżających się już wielkimi krokami kabaretowych wydarzeniach w Trójmieście, a tymczasem bliższy nam, jeśli chodzi o odległości, kabaret, bo kabaret ze Słupska, będzie to kabaret DKD i Doczekać końca dnia, jak oni się tam nazywają, zaśpiewa piosenkę pod tytułem Miasteczka. To jest bardzo głęboki utwór, niosący bardzo głębokie przesłanie. Przed wami kabaret DKD.

małym miasteczku jest inaczej. W dużym mieście można spotkać dużo rzeczy. Weźmy na przykład sprzedaż tapet. W małym mieście pana Wolka dziennie schodzi góra jedna roka. A na przykład w mieście

0: Czy na przykład kwestia jedzenia? W małym mieście mało jada pań Genia. A na przykład pan Franciszek z Łodzi z przejedzenia ledwo chodzi. Jedzenia kwestia, Genia anoreksja, a Franciszek z Łodzi ledwo chodzi. Albo na przykład ruchy tektoniczne ziemi w małych miasteczkach.
1: Nie no, co jest głupie.
0: Czy na przykład handel zagraniczny, o, w małych miasteczkach ma on poziom skandaliczny. A na przykład w Katowicach huta tak handluje.

To był kabaret DKD i Miasteczka. Piękna piosenka o małych miasteczkach. Kochani, wielkimi krokami zbliża się 6. Festiwal Teatrów i Kabaretów Studenckich Wyjście z Cienia. Część teatralna w dniach 21-23 listopada będzie miała miejsce, jak zwykle, jak co roku, w Teatrze Miniatura we Wrzeszczu, więc niedaleko od siedziby SAR-u, warto się wybrać. A bardziej interesująca nas część kabaretowa odbędzie się w dniach 28-30 listopada. I kogo na tej części kabaretowej zobaczymy? Uwaga, w konkursie wystąpią. Będę teraz czytał. Warszawski kabaret Napad. Przepraszam, że ja tak z łopatką. Taki jest tytuł ich programu. No, kabaret Napad. Warto zobaczyć. Naprawdę oni są nieźli, nieźli. Byli tam w zeszłym roku. Zrobili furorę piosenką On jest Biedronką. Wystąpi kabaret Zielonogórski. Kolejny tworzący się kabaret Zielonogórski. Profil z programem do 40 minut. To jest chyba aluzja do organizatorów. Znany już z przeglądów kabaretowych w Polsce cieszyński kabaret Łowcy B z programem Hiperbolizuj z nami. W zeszłym roku wystąpił na tym przeglądzie kabaret Czesław, pisany przez EUAW. W tym roku chyba będzie to drobna mutacja tego kabaretu, bo też z Poznania kabaret Czesław przez UAF z programem Gorzej być nie może. Obsada z Białegostoku. Dwa kabarety białostockie, Nic śmiesznego i Pepe. Pepe był już w zeszłym roku z programem Peperoni i wyszło im nieźle. Dalej. Nowy szczeciński kabaret Bez nawilżania. Bigos z jaja, my bez bigosu. Znany kabaret prezentujący programy o wysokim poziomie wizyjnym, mniej w poziomie radiowym, kabaret rybnicki No Name z programem Masz Wiadomość, kabaret literacki Fraszka z Warszawy z programem Zapach Goryczy, dalej kolejny kabaret wrocławski, kolejny mówię, bo w zeszłym roku wielką furorę zrobił kabaret Neonówka, który tutaj w Gdańsku zaczął swój triumfalny marsz po Polsce. Z Wrocławia będzie kabaret Pralka, programator programu.

0: Kabaret Stówka, lektury obowiązkowe. Lublin, no i co z tego? Sława. No, wspomniany przeze mnie kabaret Neo Nówka z Wrocławia. Program pod tytułem Siódmi prawie ósmi. I zielonogórski kabaret Chlynur. Oni nie podali tytułu programu. Polecam odwiedzanie strony organizatora tego festiwalu. Jest to strona www.plenipotenci.art.pl i serdecznie zapraszam na festiwal. Przypominam, 28-30 listopada, Teatr Miniatura we Wrzeszczu. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania monologu Krzysztofa Piaseckiego. A o czym będzie mówił, to on sam powie, jak to w monologu. Przed Wami Krzysztof Piasecki.
1: Dziękuję bardzo. My zapatrzeni w zachód jesteśmy. Naprawdę, proszę Państwa, a to ma krótkie nogi. Co oni tam mają na zachodzie? No, my jesteśmy dużo lepsi od nich. Oni nawet nie chcą pić mleka od naszych krów, bo oni stwierdzili, że my podobno mamy brudne te krowy. Znaczy, być może my te krowy mamy brudne. Znaczy, być może my je mamy brudne, ale my je możemy umyć, a oni mają wściekłe. To kto ma lepiej? Teraz wszystko wyszło na jaw. Oni tam mają wściekłe krowy, wściekłe kury, wściekłe jajka, wściekłą Coca-Colę, a my tylko lepera. Także naprawdę, proszę Państwa, także nic tam od nich dobrego nie przychodzi. No, jedna jest rzecz, która mnie bardzo się podoba. Od nich doszło to w Krakowie, taka moda zapanowała. Montują domofony w bramach. Są u Was? Ojej, przepraszam, że zapytałem. To taka ogólnopolska moda. To jest naprawdę XXI wiek, taki domofon. Lampeczki, przyciski, mikrofoniki, światełka, brama i tak otwarta, bo zamek ukradli. I ja byłem kiedyś świadkiem takiego zdarzenia. Z jednej strony ten domofon, XXI wiek, a z drugiej strony przeciętny środkowy Europejczyk wieczorową porą, nawalony jak ruski plecak, podchodzi do tego domofonu i usiłuje wcelować we właściwy guzik. Taki D'Artagnan. Także cała kamienica już na nogach, tylko żona jeszcze nie wie, jakie ją zaraz spotka szczęście. Tam podobno w tej kamienicy jest taki zwyczaj, że dopóki Kwiatkowski nie wróci, to się nie kładą. Mu się nie opłaca. Dopiero jak oni usłyszą, że on podjechał tym samochodem, no bo nawalony także chodzić nie może. Wszedł do mieszkania, bije tę żonę, idą spokojnie spać. Mnie się go żal zrobiło, bo on sprawiał wrażenie, że zaraz tam polegnie na polu chwały i mówię do niego, może coś panu pomóc. On mówi, o, hajfan. Powie pan do tego mikrofoniku, ale hello. Ja mówię, wie pan co, tego to ja nie powiem. Tego się nawet powtórzyć nie da. Ale gdyby pan mi na kartce napisał, co ja mam przeczytać, to ja przeczytam. On mi coś tam nabazgrolił, znaczy pisać umiał w poprzednim wcieleniu. Strasznie się sprężył, taka żyła na czoło mu wyszła. Bałem się, żeby mu serce nie rąbnęło, bo w wątrobie już nie było co marzyć. Wybrał jeden z tych guzików, nacisnął i mówi do tego mikrofonu tak.
2: Dobry wieczór, moja Heleno. To wracam ja. Twój ukochany małżonek Tadeusz i jestem krzeźwy.
1: Wtedy usłyszałem z tego głośniczka głos tej żony.
2: Hasło!
1: On mnie szturchnął i ja przeczytałem z kartki. Stół z powyłamywanymi nogami. Powtórz szybciej. Stół z powyłamywanymi nogami. No, masz szczęście. Bzzzt. Brama się otworzyła. Mówi do mnie, patrz pan jaka sfana. Dwa razy mi każe powtarzać. A czemu dwa razy? A, bo ona mnie zna i ona wie, że raz to ja się potrafię sprężyć. Tak, bo widziałam je kiedyś w restauracji, jak do szczęścia brakowało mi tylko 50 gram wódki, podchodzę do baru, a nad barem napis osobom nietrzeźwym alkoholu nie podaje się. Więc ja się cały tak nabzdyczyłem w sobie i mówię tak. Dobry wieczór, panie barmanie!
2: Uprzejmie proszę.

0: odrobinę 50 wódki.
1: A barman mówi, słucham, a ja... Raz się uda, dwa razy nie ma szans. I ona to wie i dlatego mi każe dwa razy powtarzać. I ja mówię, to chyba nie jest pan zachwycony tym domofonem, co? A on na to, proszę pana, na stresy nie ma nic lepszego. Jak mnie stara wkurzy, bierę selenikę, schodzę na dół, naciskam wszystkie guziki naraz i mówię, wszyscyście są buce. I ulży, naprawdę. No, radzę spróbować, jak będziecie państwo wracali. Bo to niekoniecznie do swojej bramy trzeba. Wszystko jedno, gdzie tak samo działa. Ja znam drugi numer z linijką. Przyciska się wszystkie guziki, robi się tak. Auto wam kradną. I patrzymy, jak się zabijają na schodach. Duża atrakcja, naprawdę, no. Nie no, to tak, że to od nich mamy fajnego. No i te auta jednak. Chociaż z tymi autami to jest trudna sprawa. Ja sobie nie potrafię poradzić. Ostatnio mnie zatrzymała policja. Zatrzymali mnie za to, że mrugam, że stoją. Nie wolno mrugać teraz. Ja tłumaczyłem tym policjantom, jak komu dobremu, że ja wcale nie chciałem mrugać, tylko po jednej stronie kierownicy mam te wajchy od mrugania, a po drugiej mam od spryskiwacza. Ja sobie chciałem sprysknąć, bo ja uwielbiam ten zapach. Od czasu, kiedy autowidol wypalił mi tu dziurę w szybie, wali mi prosto w twarz. Chciałem sobie sprysknąć, tylko mi się ręce porąbały, bo zawsze jak troszkę za dużo wypiję, to mi się ręce mylą. To pan pił, a wy nie? Nie. I nie czujecie, że ja piłem? Przecież huch mam taki, że sam nie mogłem wytrzymać. Chciałem się sprysknąć. A czemu pan pił? No czemu, czemu? Ja się boję szybkości. Trzeźwy do samochodu nie wsiądę. Tym bardziej, co mam, co jadę samochodem, mam jakieś przygody. No, dopiero co 15 minut temu miałem przygodę. Jadę, czarna szosa, elegancko czarna szosa i nagle takie białe, czarne. Myślę, co to zebra, czy co? Białe, czarne, łup. Jakie łup? Jak się kogoś uderzy, to słychać takie łup. To pan kogoś uderzył? A co, samo się upnęło? Musiałem kogoś uderzyć. A kogo pan uderzył? A ja wiem kogo. Przecież się nie zatrzymywałem. Co się miałem zatrzymywać, żeby mnie po sądach włóczyli, na świadka brali? Zresztą, może to był pies. Chociaż pies na rowerze to rzadkość jest. Ale dlaczego pan kogoś uderzył? A ja wiem dlaczego. Może ja za szybko jechałem? A ile pan jechał? A ja wiem ile? Ja mam plus 15 w każdym oku, to ja szybkościomierza nie widzę. Nie, znaczy nie, ja mam okulary. Mam, ale jak założę okulary, to widzę szybkościomierz, a drogi nie widzę, no. To chyba lepiej widzieć drogę niż szybkościomierz, nie? Co mi obchodzi, jak szybko jadę? Ważne, gdzie? Ci policjanci, jak tak patrzą na mnie, mówią, rany boskie, kto panu prawo jazdy dał? Kto? Kto? Nikt. A po co mi prawo jazdy, że mi policja zabrała? Przecież jak się nie umie jeździć, to nie dają prawo jazdy. To pan nie umie jeździć, panie. Czy pan jest dziecko, czy co? Czy ja bym się tu zatrzymał, gdybym ja umiał jeździć? Jak ja was zobaczyłem, chciałem gazu dodać, tylko nie wiedziałem, który pedał nacisnąć. I co teraz pytam? Oni mówią, dokumenty, proszę. Nie mam dokumentów. A to jedź pan w cholerę. Puścili mnie i przyjechałem. A puścili mnie dlatego, że mnie niesłusznie zatrzymali. Ja nie mogłem mrugać. Ja od roku nie mam reflektorów. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy słuchacze, nie mrugał do was Krzysztof Piasecki. Teraz, moi drodzy, chciałbym wam zaprezentować materiał w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie, materiał unikalny. Naprawdę jest to wielkie szczęście, że ta rzecz wpadła mi w moje ręce, bo tylko o niej dotychczas miałem przyjemność słyszeć. Będzie to kabaret Janusza Rewińskiego, kabaret Rewa. Będzie śpiewał Janusz Rewiński. Autorem muzyki do tej piosenki jest pan Filar. No jest to reggae. Gatunek reggae z Januszem Rewińskim raczej się nie kojarzy. A jednak Janusz Rewiński stworzył taką oto pieśń i zaraz ją przed wami wykona. Przepraszam za nie najlepszą jakość, ale tak to jest z cudownie zdobytymi, unikalnymi materiałami. Przed wami Janusz Rewiński i reggae Syrena.

0: Dziękujemy Państwu serdecznie. Rysio Rynkowski.
1: Lalmi. To był kabaret Janusza Rewińskiego w piosence pod tytułem Reggae Syrena. Wspomniałem, że Janusz Rewiński raczej nie kojarzy się z gatunkiem reggae. Bardziej kojarzy się z gatunkiem country. Właśnie mam materiał Janusza Rewińskiego jeszcze z czasów kabaretu Tej. On śpiewał o Heńku Starze. I teraz właśnie Janusz Rewiński zaśpiewa wam tą piosenkę Heniek Star. Przed wami ponownie Janusz Rewiński.

0: No ale jednak, co by nie powiedzieć o Januszu Lewińskim i o jego piosenkach, to są to piosenki motoryzacyjne i to sentymentalne piosenki motoryzacyjne. Star 25, Syrena. Wzruszające. No dobrze, ale przejdźmy może teraz do obiecanego zagłębia kabaretowego z Zielonej Góry. Z zielonogórskiego zagłębia kabaretowego wywodził się kabaret Potem. On to zagłębie stworzył. I ostatnio prezentuję wam fragmenty programu Bajki dla potłuczonych tegoż to kabaretu. Dzisiaj usłyszymy bajkę pod tytułem Szkoda babci, gdzie pada nieśmiertelny tekst Jestem czerwony kapturek, hej. A potem będzie piosenka. Piosenka o tym, jak to dobrze powodzi się sierotkom. Będzie to piosenka o sierotce Marioli. Ale zaczynamy od bajki pod tytułem Szkoda babci.
1: A teraz bajka o czerwonym kapturku pod tytułem cynicznym. Szkoda babci. Dawno, dawno temu na świecie żyły same babcie, same czerwone kapturki i wilk. I byłoby tak do dzisiaj, gdyby nie to, że wilk powyżerał prawie wszystkie babcie i prawie wszystkie czerwone kapturki. Została tylko jedna babcia, jeden czerwony kapturek i wilk. Ostatni czerwony kapturek niósł właśnie ostatniej babci ostatnią kolację.
2: Jestem czerwony kapturek. Hej! Niosę koszyk do babci. W koszyku mam same dobre rzeczy. Placek, herbatę, placek i inne dobra. Dobra.

0: bo babci myślę nie szkodzi tak naprawdę.
1: Dzień dobry, panienko!
0: Hej, a dokąd pojedziesz w tej złotej czapce?
2: Idę pocałować brzydką ropuchę, żeby zamieniła się w śliczną królewnę.
0: O, wielką moc mają twoje pocałunki.
2: Tam w bajkach wszyscy tak potrafią.
0: To poproś kogoś z bajki, żeby ciebie też pocałował.
2: Na pewno poproszę.
0: Muszę do babci, bo babcia, o, jest dobra od stóp do głowy. Całemu światu wyśpiewam to, tylko nie powiem wilkowi.
3: A czego mi nie powiesz, czerwony kapturku?
0: A tego, że idę do babci.
3: A dlaczego mi nie powiesz?
0: Bo babcia jest dobra, a ty wszystko, co dobre, to byś zaraz zjadł.
2: O, nieprawda, nie wszystko. Mam tutaj bilet autobusowy, dobry.
3: Niezjedzony.
2: Dam ci go, ale jak mi powiesz, gdzie mieszka babcia i z czym najlepiej smakuje.
0: I tak ci nie powiem, że babcia mieszka pod numerem drugim i najlepiej smakuje z sosem brzoskwiniowym.
3: To chociaż powiedz, gdzie jest ten numer drugi.
0: Nie powiem. Ale mogę pokazać.
3: To ja lecę.
0: Ja chyba jestem jakaś dziwna. Chociaż nic nie powiedziałam wilkowi, czuję się jak kapuś.
1: Halo! Halo! Panienko, powiedz mi, czy nie widziałaś gdzieś brzydkiej ropuchy?
0: Widziałam brzydkiego wilka.
2: Tam wilki nie są zaczarowane, nie warto się z nimi całować. Jakbyś zobaczyła ropuchę, to ucałuj ją ode mnie.
0: Dobrze, ale ja muszę do babci. Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup.
4: Kiedy czerwony kapturek rozmawiała z księciem, wilk udał się do babci i dokonał na niej konsumpcji. Następnie przebrał się za babcię i postanowił zaczekać.
3: A, zaczekam, zaczekam.
0: Na kogo zaczekasz?
3: Na ciebie, czerwony kapturku.
0: Pardąsik, czy my się znamy?
3: No, przecież jestem twoją babcią.
0: Bez jaj. Nie wyglądasz jak babcia. Dlaczego ty masz takie duże zęby? Dlaczego w ogóle masz zęby?
3: Bo ja jestem babcia do orzechów.
0: Ty coś kręcisz.
3: A kręcę, bo zjadłem już babcię i chętnie mieszę coś przekąsić.
0: Ja się nie zgadzam, żebyś mi jeszcze kąsiono dużo cholesterolu. Zobacz, zmniejsza cesarz, puśćmy cholerowo.
3: To najbardziej gadatliwy obiad w moim życiu.
0: Ugryzę cię w żołądek, zobacz.
4: Ze względu na szczególne okrucieństwo tej sceny konsumpcja czerwonego kapturka odbędzie się za kulisami.
5: Kiedy jeść?

0: sprawy, tylko coś mnie skręca. Halo, czerwony kapturku, miałaś rację, zaszkodziłaś mi. No muszę do doktora od brzucha. Ale czy w tej bajce jest jakiś doktor od brzucha? Nie ma doktora od brzucha, są same brzuchy.
1: Żaba! Żaba!
0: Narzeczony żaby! Znasz się na brzucha?
1: Czy się znam? No oczywiście!
2: Najlepsze brzuchy rosną na placu Pigalle.
0: No to pomóż, złociutki. Bo wiesz, przejadłem się babcią z czerwonym kapturkiem.
1: O, szykuje się płukanie żołądka. Dziewczęta, uwaga! Będzie prysznic!
3: I wziął książę wilka na płukanie żołądka, płukał, płukał, aż wypłukał czerwonego kapturka.
1: Tak miło mi cię znów widzieć, czerwony kapturku, choć wyglądasz jak z gardła wyjęta.
2: A gdzie babcia?
4: Babcia okazała się zbyt lekkostrawna i właśnie przed chwilą minęła dwunastnica.
2: To szkoda babci.
4: Szkoda babci.
2: Bardzo szkoda babci.
4: Oj, szkoda, szkoda.
2: Babci szkoda.
4: Taka fajna babeczka była.
3: I w ten sposób wilk zjadł ostatnią babcię. Tu należy dodać, że kto zjadł ostatki, ten jest piękny i gładki. Kiedy w bajce książę spotyka sierotkę, możemy być pewni, że prędzej czy później dostaniemy na kino.
5: W pewnym królestwie żyła sierotka, ubogi sublokator. Matka odeszła w dal z marynarzem, nieznany sprawca był ojcem. Kiedyś we wtorek zbierała grzyby, tam spotkał ją książę młody. A że charakter miał towarzyski, zabrał sierotkę na lody.

imponuje, innym sierotkom Marysia z zazdrości pęknie. Wsiedli na konia, ruszyli z piskiem do najbliższego drink baru. Tam zamówili lody płonące z obstawą strażaków.

Sierotka Mariola, sierotka Mariola. Po lodach przyszła kolej na wino, książę zamówił butelkę. Po niej zaczęła pięknieć Mariola, więc wzięli jeszcze butelkę. Nie upłynęła butelka czasu, gdy książę zdał sobie sprawę, że bez Marioli żyć już nie może, więc zabrał ją ze sobą do zamku, 3 przeczynce dalej, później 4 przystanki autobusem na kawę. Książę nastawił złoty gramofon, w kominku ogień rozpalił. Oczy popatrzył, jak mógł najprościej, Marioli profil

sierotka Mariola, sierotka Mariola. W pewnym królestwie żyła sierotka, w pałacu całym z diamentów, a wszystko to z alimentów.

perfidnych środkach, śpiewał w programie Bajki dla potłuczonych, Kabaret potem. A skoro mówimy o śpiewaniu, chciałbym w tej chwili zaprezentować wam materiał też rzadki, tak jak zdobyty przeze mnie kabaret Janusza Rewińskiego. Znaczy zdobyty materiał tego kabaretu, może bądźmy precyzyjni. Będzie to piosenka, a właściwie miks Waldka Pawlukiewicza z kasety czy płyty Agent J23. Myślę, że postaci, która zagra tutaj główną rolę, przedstawiać nie trzeba. Wystarczy powiedzieć, że to były polski prezydent. Przed wami Waldek Pawlukiewicz.

0: prezydent robię w kraju porządek. Ja jako prezydent, który robotę robi. Ja jako prezydent nie bardzo uczestniczę w całej tej grze. Ministrów nie mogę wyrwać ciągnikiem z ich foteli. Ministrów nie mogę wyrwać, nie bardzo to rozumiem. Co miał zrobić prezydent? Ja się zastanawiam. Co miał zrobić prezydent? Robię w kraju porządek. Wierzę w demokrację. Milicja i wojsko? Nie widzę tak czarno. Milicja i wojsko? Mi się bardzo podoba. Milicja i wojsko? Mi się bardzo podoba. Milicja i wojsko? Nie chcę tego? Nie brudźcie karty Lecha Wałęsy. O kolej, no nie czarujmy się. O kolej. Tu się miarka przebrała. Panie ministrze, jak ja panu te asy pokażę, panie ministrze, to pan jest w szpitalu. Moim zdaniem trzeba. Po pierwsze, położę się z granatem pod drzwiami parlamentu. I trzecia rzecz, na liście byłem i nie byłem. I trzecia rzecz, ja chcę jeszcze dalej ciągnąć. Ale nikt, nawet własna żona, nie zaszantużuje Wałęsy. Rozważając na moim komputerze, wyjaśniamy wiele spraw, ten nabój zostawiam na koniec. Ja jako prezydent, raz jest dobry, raz jest niedobry. Ja jako prezydent, ja chcę jeszcze dalej ciągnąć. O kolej, no nie czarujmy się. Ciąg dalszy nastąpi. I tak, i nie.
1: No, ciąg dalszy może i nastąpi, ale to nie w tej audycji. Zapraszam do słuchania Króliczej Nory za tydzień. www.sar.pg.gda.pl. Teraz, moi drodzy, zaprezentuję wam kolejny materiał archiwalny. Salon Niezależnych ostatnio w każdej audycji się pojawia i dziś się pojawi. Jacek Klejf zaśpiewa piękną balladę o niespełnionej miłości na terenie kółka rolniczego. Przed wami Salon Niezależnych.
2: Wyobraźcie sobie, 14 kilometrów od Szprotawy, wieś Spomaszówkę, Tygielki. Tam jest koło rolnicze, Syporeksu, jak trzeba, kryte eternitem, z taką rampą. Przy tej rampie kartoflicko, gnój już wywieziony. I po tym gnoju leci para kochanków w kaloszach, w takich szarawarach, szałapytach, w takich szmajdochach długich. Takie fartuchy mają baciane, berety, anteny nastawione na beretach. On i ona leci, nie wiadomo kto on, kto ona, bo mają takie same baciane czapki na głowie, cyklistówki. I wpadają na tą rampę, bo mają do siebie bardzo wiele jakiegoś dobrego uczucia. No ale w jednych drzwiach kłódka, w drugich drzwiach kłódka, w trzecich nie ma kłódki. I właśnie w rytm tej ballady wpadają do magazynu rolniczego, ażeby znaleźć tam dla siebie jakiś, prawda, luźny odcinek. I on do niej mówi tak.
3: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, maturka, weczko. Ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, zrobię ci dziecko, Asafulski. Ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, a

Nie, nie, nie, nie, nie ruszaj jego. O, nie chcę, nie chcę na tym azbeście, bo po azbeście echo się niesie. Więc on, o tu, nawozy sztuczne. Ona, nie, nie, one są pożyteczne. Więc on, a na stole segregatory i kałamasz ważne papiery. Więc on, nie zadzieraj jeszcze koszuli, gdyż tu się wypisuje faktury. I ona, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, rolnicza dola, niewygodna odzież ochronna. Ona, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, co z nami będzie? W koło twardo, same narzędzia. Więc on, chodź tu, chodź tu, stoi motocykl o siodełko, zaraz się oprzy. I ona, brudne siodło, sterczy sprężyna, jeszcze proszę nie rozpoczynać. I on, muszę, muszę, bardzo się śpieszę, gdyż mam zaraz zakładową wycieczkę połączoną z tradycyjnym pieczeniem barana.

0: był Jacek Kleiff i ballada o niespełnionej miłości na terenie kółka rolniczego. Teraz chciałbym nawiązać do przesłuchań przez komisję śledczą. Jerzy Kryszak, on popisuje się wyjątkowo udanymi parodiami naszych postaci życia politycznego. Myślę, że postaci, którą teraz będzie parodiował, przedstawiać nie muszę. Będzie to fragment monologu z programu Na Żywca. Przed wami Jerzy Kryszak, a czyim głosem będzie mówił, to łatwo się domyśleć. Przed wami Jerzy Kryszak.
1: Prezydent Aleksander, doszliśmy do niego. Prezydent Aleksander. Wiadomo, o kogo chodzi, bo... Proszę państwa. Powiem szczerze, że podziwiam tego młodego, w końcu prężnego prezydenta. Cenię go za odwagę. W zeszłym tygodniu naprawdę poparł prezydenta Billa Clintona w jego ciężkiej sytuacji. Przecież Clintonowi grozi z powodu kobiety impeachment. To jest procedura odwołania prezydenta, proszę państwa. To nie ma nic wspólnego z kobietą. Poparł prezydenta, ale ja się też troszkę nie dziwię, bo jest dość po podobnej sytuacji z przeszłości. Myślę, że tu właśnie można zobaczyć, jak się różnią te dwie demokracje. Ta okrzepła demokracja amerykańska z naszą młodą demokracją. Że prezydent amerykański ma kilka kochanek, jeśli wierzyć prasie. Natomiast nasz był jednym z wielu kochanków. Jeśli wierzyć Anastazji. Więc proszę, no ja mówię, to są te... Ja myślę, że dojdziemy do tego samego pułapu demokracji, co amerykańska. Proszę państwa, natomiast jak mówię, podziwiam go za to, że w tak krótkim czasie osiągnął to, co powiedział. Że będzie prezydentem wszystkich Polaków. I został, a nie nim. Już w zeszłym roku osiągnął prawie 3/4 po Polski. Tam, gdzie aktualnie jest, doszło do tego, że tam, gdzie aktualnie jest, to tam się on urodził. Jak był u górali, chcąc przekupić tę nową sądeczyznę, ubrał ten kapelusik, wziął tę laskę do ręki, rzeźbioną, pogałkę i mówi do tych górali, mówi tak, tam do jednego, mówi Moska, Moska, Moskawo z Cynsia Juhasie. Za oknem będziesz miał Olimpiadę 2006. Był u górników, zjechał 2 metry w dół, się lekko umazał, wyjechał, mówi Ciężka szyta. Był w Poznaniu, mówi, ale się te koziołki trykają, nie? Prezydent wszystkich Polaków. I to, ja mówię, jest tak ambitny człowiek, że poszedł dalej. I pięknie będzie, ja uważam, że będzie w najbliższym czasie prezydentem narodów świata. Przecież jak teraz był w Indiach, no jakżeż miło było popatrzeć. Jak chodzi po tym madrasie, jak święta krowa. A przecież to kawał jest, by nie powiedzieć, prezydenta. Był w Chinach. Dał tym Tajwan, nic nie wziął w zamian, dobroduszne. Tylko meble tam za nim popojechały. Natomiast siedzi, patrzy, mówię, gdzie jest prezydent. W Chinach mówią, a tam siedzi za stołem 20 Chińczyków, ja nie wiem, który mój. Wszyscy takie twarze, takie oczy. Jakieś to plastyczne ciało trzeba mieć. Jestem przekonany, że jak pojedzie do południowej Afryki, stanie obok Mandeli, będzie wyglądał jak Mandeli żona. Nie mówiąc o tym, że jak będzie w Kanadzie, odwiedzi rezerwat indiański, będzie czerwony. Tu się nie musi zmieniać. Natomiast to jest również kwestia przemiany duchowej u tego prezydenta. To mnie też bardzo cię cieszy. Bardzo cię cieszy. Bo, proszę Państwa, to mówię nie tylko fizyczność. Duch jest ważny. On o tym ma, tego ma świadomość, bo przecież jak się otarł o biskupa, został bratem. Miał ten cud, miał miejsce w szkole w Bielanach Wrocławskich. Kiedy pojechał kardynał Gugulbinowicz poświęcić tę szkołę i tych dziadków. Dziadków? Dziadków. I dziadki, i dziadków. Bo to była ostatnia szkoła z serii tysiąca szkół na tysiąclecie. I grono miało jakieś średnio 94 lata. Po prostu już stali nad kałamarzem. I przyjechał kardynał poświęcić szkołę i tych dziadków. Wyjął z tego necesterka, to składane kropi pidełko, cyk, złączył. I już te święci, no nagle jakby diabeł ogonem nam się zadzwonił. Ręka prezydencka gdzieś z boku, wyrywa mu kropi pidełko. Ja patrzę, odwraca się brat Aleksander z ogniem w oczach. Po wszystkich tak, ciarach i siebie cyk. Proszę Państwa, i jak mówię, niechże chociaż to drugi poseł AWS-u tak się poświęci dla narodu. Natomiast rzecz podobnież idzie jeszcze dalej. Na Wielkanoc ma być otwarty pałac prezydencki. Wielką sobotę. Mają otworzyć po dwoje. Czy tam po troje będą otwierać. O 6 rano stanie prezydent z kropipidełkiem i będzie wszystko wszystkim święcił. Zwłaszcza pisanki, mam nadzieję.
0: To był Jerzy Kryszak. Przypominam o festiwalu Wyjście z Cienia. Festiwal, część kabaretowa odbędzie się w dniach 28-30 listopada w Teatrze Miniatura. Strona organizatorów www.plenipotenci.art.pl. Powtórzę jeszcze raz. www.plenipotenci.art.pl. Warto się na te kabarety wybrać. Pojawiło się pytanie o ceny biletów. Niestety ja nie znam tegorocznych cen biletów, ale to nie są wielkie pieniądze jak na studencką kieszeń. Zazwyczaj wstęp na jeden z kabaretów, na występ jednego kabaretu kosztował w zeszłym roku bodajże około 6 zł, więc nie przypuszczam, żeby to się miało diametralnie zmienić. Karnety na dany dzień festiwalu kosztowały 30 kilka, niecałe 40 zł, zaś karnet na wszystkie prezentacje festiwalowe, włącznie z koncertem laureatów czy koncertem galowym, kosztował około 100 zł. Ale myślę, że najlepiej pytać organizatorów. Przypomnę jeszcze raz www.plenipotenci.art.pl. Ja się z Wami, drodzy słuchacze, już żegnam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Króliczej Norze. Zapraszam do słuchania, a pożegna się z Wami kabaret Pożarcie w skeczu pod tytułem Parodia Mickiewicza, jeśli można to tak określić. Jest to materiał wyjątkowej klasy. Przed Wami kabaret Pożarcie, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.
2: Wysokie góry i odziane lasy, jako rad na was patrzę, a wszeczasy młodsze wspominam, które tu zostały, kiedy na pokład człowiek mało dbały. Gdziem potem nie był, czego mnie skosztował, ja żem przez morza głębokie żeglował. Ja żem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy, ja żem nawiedził sybilijne lochy. Mój ojciec Makumba być królem wioski, ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski. ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, wjechawszy do Płużyn Boru, pomnij zatrzymać twe konie, byś się przypatrzył jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona. Łona ma siłę! Nie wiesz, jak wielką będzie spadać długo, potem wstanie lekko. Powstań, Polsko, z Kruż Kajdany, dziś twój triumf albo zgon. Triumf, triumf, misia Bela, misia Kasia. Aha! Poloneza! Krzyknęli wszyscy w jedno słowo, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, oficerowie wiodą muzykę wojskową, poczciwi muzykanci, już się skrzypak zżyma, a kobieźnik kłania się i żebrze oczyma. Brakło cymbałów. Było cymbalistów wielu. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la. Hej, hej, hej. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada strumieniami tu nie wpada. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Nie ma samozwańców i nie ma Rokoszan. Patrz! Ha, to dziecię uszło. Rośnie to obrońca, wskrzesiciel narodu. Z matki obcej krew jego, dawne bohatery, a imię jego będzie... Jenny! Mam na imię Jenny!

może to coś zmieni. Gdy już wiesz, niechaj tam inni księgi piszą, nawet niechaj im sława dźwięczy jak wieża studzwonna. Ja ksiąg pisać nie umiem, a nie dbam o sławę. Servus, Madonna. Don't cry for me, Argentina. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze, a to piejo kury piejo. Nie mają koguta!

0: powiesz im tłumy.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem moje.

Na stre miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie bez ciłonu i
0: proszę pisać należycie.
4: Aby

0: wiadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
2: One and two and three and four. One and two and three. Come on.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten twój trójkąt, ja tego nie rozumiem.

Okay.

To pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi V

0: 5, 1, 5.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: Yeah. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.